sɛ sɛ mewɔ mmra ne nyombia mekɔfa ma bonsama ne sia prata sɛ mewɔ asina nyombia mefa ma bido na ɛma me ne mɛma nyankopɔn a wɔtumi bo wɔtumi de bonsam kɔ wɔ hɔ ma bonsam kɔ wotumi mu sɛ kɛ ma bonsam wɔtumi nka sɛ biam ɛna bonsam ne wiase biam atɛ wɔyɛ adwuma deɛ so wɔtumi nkoo atɛ ɛfiri sɛ onyankopɔn de na dɔpɔ wɔdomo atɛ wɔsɛ ne dwonku wɔtumi awubu agu fam atɛ ata bisa wɔ ɔbisa wɔ na bisa wɔ atɛ wona wona deɛ nyinaa tiri sɔ adeɛ nyinaa sɛ wɔ sɛ wɔtɛ adeɛ nyinaa de ɔne matofo ayɛyɛ gye ɔkasa prɛko wɔawote wowɔ wɔtɛ tome nyina wrɛ ne wɛrɛdɛ ayɛdeɛ kɔkɔkɔ wɔ sɛ wɔ se ɔda sɛ ne kɔkɔkɔ wɔ sɛ wɔ se mɛto mae sɛ ne hoɔden sa yɛ wɔ sɛ wɔ se wona wona deɛ nyina pa pɛ mmoɛ